wybrzeże. Może ujść się dużej rzeki. Obszar wodny, przystanie, doki, rejsy towarowe i pasażerskie. Żurawie, barki, całodobowe meliny.

najważniejsze. Wciąż tętni życiem. Gdzieś głęboko pod nami orkiestra.